0: podniecenia ognia.
1: Nastaw się na chill out.

forsaken the humanity they're trying to pass.

jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Nastaw się na chill out.
2: Chill
1: set. Chill set. Nastaw się na chill out. Stop.

Słuchasz radia Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: oczama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionu Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Jak sobota to?
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen. 5931.
22: Jak liczyć na szczęście w lotto?
23: Jak najczęściej.
22: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
23: Kumulacja rewelacja.
22: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: To jest Chilli Zed. Nastaw się na chill out.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Teraz w netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady. Drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
14: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
13: Pomogą mi z tym wszystkim?
14: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
13: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
14: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
13: Idealnie, rezerwuję.
14: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Po reklamie.

Nastaw się na Chillout. Chillizet.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chillout. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Lekkim krokiem w Chili Z zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, sobota, 19 dzień września, a dzisiaj w trochę innej roli, bo wszyscy chorują. W związku z tym ja będę polecała wam fenomenalne i fantastyczne rzeczy, które można zobaczyć w weekend. Zapraszam do Lekkiego Kroku i Lekkim Krokiem. Magda Kasperowicz przy mikrofonie. Dziś zabiorę was w kilka miejsc naraz do teatru. Będziemy oglądać wspólnie sztukę, która rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Okazuje się, że bez zmian miłość ma wiele wspólnego z fizyką kwantową. Wybierzemy się do księgarni po dwie różne opowieści o pamięci i na wystawę, która przez dekady leżała zapomniana na strychu, i w świat muzyki. Oczywiście to wszystko w Chili Z. Zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Przenikanie w Chili Z.
3: Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Od poniedziałku do czwartku od 13:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
7: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Demoulas z pire!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po bretońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
22: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z, jeśli szukacie pomysłu na wieczór w Warszawie, Teatr Ateneum i spektakl X. To jest historia małżeństwa, które od lat funkcjonuje w komfortowej, przewidywalnej rutynie, aż pewnego dnia do drzwi puka Franciszka, dawna partnerka Daniela. Jej obecność działa jak iskra, wydobywa napięcia, które łatwo było wyciszać i zmusza bohaterów do pytania, czy droga, którą wybrali, nie była naznaczona zbyt wieloma kompromisami. A w obsadzie wspaniałe Olga Sarzyńska, Milena Suszyńska i wspaniali Łukasz Simlat w reżyserii Artura Tyszkiewicza. Ten spektakl w Teatrze Ateneum warto zobaczyć.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cola za 6,99 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. No, najbliżej ciebie.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Po reklamie.

0: Krokiem w Chili Z zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Minęła 10:00, myśl na początek dnia. Pośpiech jest formą ucieczki przed pytaniami, na które jeszcze nie mamy odpowiedzi. Dlatego sobotni poranek, w którym nic nas nie goni, to jeden z niewielu momentów, kiedy w końcu mamy odwagę je sobie zadać. Skoro o imieninach mowa, pojemna data, solenizantów jest 11. Myślę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj świętują, powinni dostać najpiękniejsze życzenia. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
7: Lecz ja mam inne zdanie.
8: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
9: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
17: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 17:55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
18: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady? Drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Po reklamie.

Słuchacie Chili Z. Jeśli szukacie lektury na spokojniejszy wieczór, bardzo serdecznie Wam polecam Ostatni głos Wiktora Słojkowskiego. Świeża premiera, pięknie oprawiona książka. To jest punkt wyjścia, bo jak jednak chwytamy w dłoń, warto też o tym powiedzieć. Dawno nie widziałam tak ładnie wydanej książki. No ale to, co jest w środku, wzrusza, porusza. To, co jest w środku, budzi nadzieję. To, co jest w środku, opowiada o miłości. Punktem wyjścia jest pytanie, które autorowi jako sześciolatkowi zadała babcia Zofia. Wiesz, że na świecie kiedyś była wojna? I z tego pytania wyrosła książka będąca zbiorem osobistych świadectw ludzi, którzy wojnę przeżyli jako dzieci. Czasem znanych z nazwiska, czasem anonimowych, ale zawsze autentycznych. Autor unika patosu i podręcznikowych fraz, stawiając na bezpośredniość. To lektura, która nie tyle informuje, ile prowokuje do refleksji nad tym, jak historia żyje dalej w pojedynczych ludziach.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Lekkim krokiem w Chili Z zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Minęła 11, Magda Kasperowicz, dzisiaj imieniny Konstancji, Marty, Alfonsa, Januarego, Więcemira, Wilhelmina i Zuzanny. Jeśli ktoś z Was albo ktoś bliski obchodzi dzisiaj imieniny albo świętuje urodziny, wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, prawdziwy odpoczynek nie polega na tym, że nic nie robimy, polega na tym, że przez chwilę nie musimy niczego udowadniać, przede wszystkim sobie samym. Magda Kasperowicz, zapraszam.

0: Słuchacie Chili Zeta, dzisiaj zaproszenie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pogoda jest jesienna, a to sprzyja łażeniu po dobrych wystawach. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, Edward, Dwórnik, Duma i Wstyd. No i ta wystawa pokazuje między innymi 6 monumentalnych malowanych głów artysty, które powstały podczas jego rezydencji w Niemczech. W Niemczech Zachodnich, to był 1984 rok. A potem 35 lat te prace leżały na strychu jego domu. Odnalazła je dopiero rodzina przypadkiem w 2019 roku. Nigdy wcześniej nie były pokazywane w Polsce. Wystawa jest czynna do końca lutego, więc sporo czasu, ale myślę, że wrzesień może sprzyjać chodzeniu i oglądaniu pięknych rzeczy. Jak już będziecie w MSN-ie, to antyfaszyzm to jest też pozycja obowiązkowa na mapie kulturalnej. No ale do Dwórnika ja mam ogromną słabość, więc wybrałam Dwórnika, żeby was zachęcić do tego, żeby w samym sercu Warszawy odrobinę się powzruszać.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. Już dziś od 14:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
7: To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
12: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
13: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania.
16: Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj. 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Jak sobota to...
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
25: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Po reklamie.
26: Nastaw się na dzień.

0: Słuchacie Chili Z. Jeszcze jedna książkowa podpowiedź na weekend, gdzie słońce spędza zimę. Historie z Andaluzji Agnieszki Zielińskiej. 17 reporterskich historii z regionu, w którym w cieniu drzew oliwnych i w rytmie flamenco splatają się wpływy arabskie i europejskie. Autorka prowadzi nas przez Andaluzję, widzianą od środka, od win z Malagi i procesji świętych figur, po miejsca zostające zwykle w cieniu, jak wiec ultraprawicowej partii, czy zakład grabarza zajmującego się pochówkami imigrantów. To portret regionu, pełnego sprzeczności, pełnego kontrastów, w którym różnorodność, jak pisze autorka, nie dzieli, tylko łączy i buduje.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chili Z, to już wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście ze mną przez ostatnie kilka godzin. Życzę wam udanego weekendu, dobrych książek, dobrych spektakli, dobrych wystaw, dobrego towarzystwa i odrobiny sobotniego lenistwa, na które naprawdę zasługujecie. Uwierzcie mi. Magda Kasperowicz, cześć.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: 5, 9, 31.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto?
14: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
16: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
1: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Zanussi, wybitny reżyser, scenarzysta, ale także profesor nauk filmowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani i państwu także dzień dobry.
1: Panie Krzysztofie, dzisiaj wielu młodych ludzi czuje taką presję, jeśli chodzi o wiedzę, kim chcą być, kim chcą zostać. Presję, jeśli chodzi o wiedzę, kim chcą być, kim chcą

0: Jak się przeżyło powstanie warszawskie jako dzieciak, wojnę, potem jeszcze te pierwsze lata stalinowskie, to człowiek musiał być z natury pokorny, bo właściwie nic się nam nie należało. To, że człowiek przeżył, było łaską boską. I stąd oczekiwanie było takie, tylko gdzie się tym życiu okopać na tyle, żeby nas to życie nie zmiażdżyło, bo tą miazgę widzieliśmy i w czasie wojny, i po wojnie, kiedy no cały system społeczny się sypał, prawda? Mój ojciec był inżynierem, prowadził przedsiębiorstwo, potem płacił jakieś straszne domiary i w związku z tymi domiarami no, żyliśmy bardzo biednie, prawda? Ojciec był inspektorem na budowie i jego robotnicy zarabiali wielokroć więcej od niego. Wobec czego ja byłem wychowany w nieoczekiwanej biedzie. No i to wszystko daje takie poczucie, że mi się nic nie należy. Że jeżeli coś się udało, to cud boski.
1: Tak. I że no, pan przeżył na przykład.
0: No więc właśnie, to, że przeżyłem, to już była radość i to się czuło jako rzecz nadzwyczajną. No a szkoła stalinowska, na którą trafiłem, była też dość upiorna. I dzisiaj to tylko młodzieży opowiadam ku ich ubawieniu. Na przykład, że w latach 40. byli nauczyciele, którzy nas przestrzegali przed nauką języków obcych. Że języków obcych dobry patriota, dobry prawdziwy Polak nie uczy się języków obcych, bo, i tu tłumaczenie, bo Lenin powiedział, a Lenin to prawda jak Biblia, że z wrogiem się nie dyskutuje, z wrogiem się walczy. Do walki język nie jest potrzebny, więc im mniej rozumiesz, tym lepiej. No i to było oczywiście postawienie wszystkiego na głowie. W domu mi mówili, ucz się tych języków, nie mów nikomu. Rodzice dawali mi lekcje, może nie byli no, filologami, ale co tam pamiętali, to uczyli. No a ja chwytałem to nie po to, żeby rozmawiać z kimkolwiek, bo nie było szans, żeby spotkać cudzoziemca, jeżeli to było to bardzo niewskazane, tylko żeby posłuchać obcego radia. Żeby zrozumieć, co oni tam robią w Radio France Internationale, czy w BBC, co oni tam mówią, czy Voice of America. To był dostęp do takich, no, rarytasów. Jak się komuś udało to radio złapać, coś zrozumieć, to był sukces.
1: A w związku z tym, że pana ojciec miał pochodzenie włoskie, pan mówi po włosku?
0: Mówię po włosku, niedobrze mówię. Po włosku jest bardzo trudno mówić dobrze. Jest bardzo łatwo mówić troszkę. Więc ja jestem tak po środku. Mówię może więcej niż troszkę, ale mniej niż doskonale.
1: Moim gościem jest Krzysztof Zanussi. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie.
2: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Zanussim. Skoro urodził się pan w tych trudnych czasach, to pan jakby tak wyssał z mlekiem matki ten strach? No bo urodził się pan podczas... Był pan niemowlakiem. Przecież tak. Wojna się skończyła w 1945 dopiero. No tak, to pan miał ile? 5 latek, jak to, no tak, jak to się skończyło. Czy pan odczuwa w sobie takie...
2: Ten strach jest... Znaczy taka świadomość tego, że nasze istnienie jest kruche. Mhm. Że nie wolno liczyć na to, że coś mi było obiecane. Wszędzie się wszystko może skończyć w każdej chwili. Mhm. Jest to jakaś świadomość, która nie paraliżuje, no ale troszkę otrzeźwia.
1: Mhm. No właśnie, dla mojego pokolenia to się w głowie nie mieści, bo my żyjemy w dobrobycie. Owszem, są wojny, prawda? I to
2: no
1: nawet...
2: Tak, ale one są na szczęście jeszcze za granicą.
1: Ale natomiast, blisko.
2: No właśnie, ale jest też to pytanie o ten strach. Ja tu tak przewrotnie cytuję Masłowską, którą uważam za bardzo utalentowaną pisarkę. Mhm. Ona ma takie ucho do swoich czasów, do swojego pokolenia. I ona tak wzruszająco gdzieś powiedziała: boję się, że za mało się boję. Bo bać się trzeba. Mhm. Ja tu używam przykładu moich kilku piesków, które mam jako domowników. One wszystkie, mimo że są zupełnie bezpieczne, zawsze mają te sterczące uszka. Mhm. I są czujne, bo wiedzą, że zawsze jakiś wróg może się pojawić. Człowiek powinien mieć tą świadomość, że istnienie jest kruche. Jeżeli Masłowska mówi bój się bardziej, to nie znaczy bądź sparaliżowanym lękiem, tylko miej świadomość, że wszystko jest niepewne, że trzeba bardzo wszystko dokładnie badać, nie rób głupich eksperymentów na sobie. Jeśli komuś coś radzę, to zawsze proszę się nie uczyć na własnych błędach, proszę się uczyć na cudzych błędach.
1: Ale podobno najlepiej się uczy na własnych.
2: Nie, to już jest za późno, bo już błąd jest zrobiony i już został.
1: Ale mówią, mądry Polak po szkodzie.
2: No, żeby chociaż był mądry, często mówią, że i po szkodzie głupi.
1: Ale czy pan myśli, że ten strach dyscyplinuje?
2: Tak. Tak i otrzeźwia. Daje takie poczucie realności, a jak człowiek ulega złudzeniu, to ulega takiej, no, takiej bajce, w której naprawdę się nie żyje, bo nie żyjemy w bajce.
1: No właśnie, a propos tego też wychowania młodych ludzi teraz, nie? I dzieci. Że mówi się, że jest bardziej wychowanie bezstresowe i właśnie bez tego jakby trochę strachu, tak? Więc strach trochę
2: to
1: budzi respekt.
2: Wszystko jest głupstwo, no więc różne były pomysły na różne rzeczy w wychowaniu. I to już Jean-Jacques Rousseau miał różne pomysły niemądre. No i to jest niemądry pomysł po prostu. Nie można być wychowany bezstresowo. Stres jest częścią, tak jak w sztuce czasami ludzie narzekają na tremę. A trema jest częścią nieodzowną po prostu każdego człowieka, każdego występu, każdego działania twórczego. Musimy się trochę bać przed, musimy się bać klęski, a jednocześnie musimy mieć ten właśnie tą adrenalinę, która płynie ze strachu, no nie niczego innego.
1: Pan mówi o wychodzeniu spoza swojej strefy komfortu, bo jak wtedy wychodzimy, to się trochę boimy.
2: No tak, ale właśnie komfort jest złudny, więc uwaga, żeby nie wpaść w strefę komfortu, to niedobra strefa.
1: Czyli trzeba sobie po prostu też stale wymyślać jakieś wyzwania, które...
2: One są, wystarczy się rozglądać.
1: Moim gościem jest Krzysztof Zanussi. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 złotych taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
6: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Pomogą mi z tym wszystkim?
6: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
5: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
6: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
5: Idealnie. Rezerwuję.
6: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
9: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Po reklamie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy po przerwie. Moim gościem jest Krzysztof Zanussi.
2: A co według pana młodzi ludzie tracą, spędzając tak dużo czasu w tych telefonach, w smartfonach i w komputerach?
3: No nie wiem, jak wszystko, w czym się człowiek nie pohamuje, jest szkodliwe dla nas. Musimy mieć zdolność zarządzania swoim czasem, swoim życiem. Jak tego nie robimy, no to tracimy coś z tej wolności, która jest pewnym smakiem życia. Bez wolności nie czujemy smaku.
2: Pan przez wiele lat wykładał na uniwersytetach różnych.
3: Dalej to robię.
2: Dalej, przepraszam.
3: No, robię to już resztką sił, ale ciągle wydaje mi się, że trzeba coś jednak przekazać młodszym kolegom, albo przynajmniej niech oni usłyszą coś od nas. Może coś z tego się im przyda.
2: I jakie ma pan obserwacje, jak pan przebywa z taką dużą ilością młodych ludzi? Oni mają jakieś inne spojrzenie na świat?
3: Wie pani, według to jest pana? Kwestia raczej mojego usposobienia. Mnie zawsze bardziej interesowało to, co trwałe, niż to, co zmienne. Widziałem ileś tam pokoleń, słyszałem o iluś tam definicjach, jakieś tam litery im przypisywano. A jak się przyglądałem tym ludziom, oni byli bardzo podobni do takich, z jakimi spotkałem się w moim wieku. Tyle samo było konformistów, co idealistów, co ludzi godnych, zdolnych do jakiegoś poświęcenia, jak i sopków, którzy tylko o sobie myśleli. Ja myślę, że ta proporcja jest dosyć trwała. Czasami pulsuje, są takie chwile, kiedy się więcej dobrego niż złego dzieje. Taka była na przykład Solidarność, to był moment, kiedy jakby Polska zakwitła, zrobiła się piękna. Moment, kiedy przyszła pomoc dla Ukrainy, też była momentem, kiedy Polska zrobiła się dużo ładniejszym krajem niż zwykle. Ale to są nadzwyczajne chwile. Tak samo było przy październiku, którego już mało kto pamięta. Przewrót Gomułkowski, kiedy skończył się stalinizm. To też były takie zmiany na lepsze, ale to tylko chwilowo, a potem zawsze wszystko osiada znowu, aż się zburzy.
2: A w jakich czasach panu się najlepiej tworzyło?
3: Proszę pani, w każdych trzeba było sobie znaleźć sposób i miejsce. Oczywiście kiedyśmy mieli taki przywilej, że byliśmy troszkę monopolistami, bo niewiele filmów zagranicznych konkurowało z naszymi filmami. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy robiłem pierwsze filmy telewizyjne i telewizja była bardzo mało rozpowszechniona. Kiedyś pamiętam, że ktoś mi powtórzył, że w Warszawie jest chyba 8 tysięcy odbiorników. No, to jak na dwumilionowe miasto było bardzo niewiele. I wtedy oczywiście mieliśmy pewien przywilej monopolisty. Zainteresowanie tym, co robimy, było naturalnie większe.
2: Bo to była nisza.
3: No była w pewien sposób nisza, a z drugiej strony były tak zwane koniki, czyli ludzie, którzy kupowali rano bilety do kina, a potem odsprzedawali je z zyskiem. No, to było marzenie zupełnie. Dzisiaj to trudno ten bilet sprzedać. Ale to są wszystko jakby rzeczy, które przyszły zewnętrznie, więc ja ich nie wybierałem. Żyłem w takich czasach, jakie było mi dane. Po prostu to nie był mój wybór.
2: A w dzieciństwie pan od zawsze lubił oglądać filmy?
3: Proszę pani, trzeba wyłączyć z dzieciństwa 5 lat, ponieważ do 5 roku życia było nie do pomyślenia, żeby za okupacji hitlerowskiej
2: oczywiście
3: rodzice poszli do kina. Ja strasznie byłem ciekaw, co to jest to kino, bo mijaliśmy takie budynki, tam było napisane kino, jakieś afisze. Rodzice mówili, nie patrz nawet w tą stronę, tam się nie chodzi. No i potem w 1945 roku pierwsze projekcje. Pamiętam jakąś amerykańską komedię, którą po prostu byłem zachwycony, że to się rusza na ekranie.
2: A pamięta pan to? Pan miał ile? 5-6 lat.
3: 5 lat z kawałkiem. I to pamiętam bardzo dobrze. Ale już potem pamiętam te filmy, które naprawdę na mnie podziałały.
2: To znaczy?
3: No to ja taki miałem jako takie przełomowe spotkanie, to była Pustelnia Parmeńska według Stendhala. Christian Jacques. Potem widziałem to później. To nie jest może film doskonały. Czasami ma swoje takie słabe strony, ale no ma też rozmiar i piękno tych uczuć, które tam są pokazane. No to mnie po prostu powaliło. No byłem zachwycony, że jest taki świat, w którym są takie uczucia, takie namiętności. Taka zdolność do poświęcenia, w ogóle takie rozumienie, że miłość to jest zdolność troski o cudze dobro, że to jest najważniejsze. No to jak potem patrzę na takie te relacje byle jakie, tych ludzi, którzy się schodzą, rozchodzą, wszystko im jedno, takim mało na tym zależy, mało są gotowi w to zainwestować. Nie mówiąc o tym, że bardzo mi zabrakło dzisiaj w sztuce, i to zarówno w teatrze, jak w powieści, jak w filmie, tego, co dla mnie było strasznie, jest dalej szalenie ważne w życiu, to znaczy przyjaźń.

0: Między nami, pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Mówił pan przed chwilą o tych byle jakich w dzisiejszych czasach relacjach i przeczytałam też bardzo fajne zdanie, które pan w wywiadzie powiedział na temat właśnie miłości, no na temat najważniejszej relacji. Powiedział pan: młodym ludziom, z którymi mam kontakt, powtarzam, że miłość to przede wszystkim ciężka praca. Nie żadne uczucia, żadne wzdychania. Człowiek wiąże się z drugim, jeżeli pomyślał o jego dobru i postawił je przed swoim. To się świetnie mówi, ale wprowadzać w życie to męka.
2: Tak, to wszystko się podpisuje, tak naprawdę powiedziałem, tak naprawdę myślę. Przeżyłem wiele lat w monogamicznym związku, co jest rzeczą w moim zawodzie
1: szalenie. Żyje pan dalej, nie?
2: Rzadką. Tak, tak, oczywiście. I to jest na pewno łaska boska, że to mi się zdarzyło i udało, ale też i nad tym pracuję całe lata. Kiedyś miałem takie, na moje 60-lecie, taką audycję na żywo, zresztą w telewizji rosyjskiej, gdzieś mnie dopadli. No i właśnie prowadząca zapytała, dlaczego ja jestem tylko w jednym związku, skoro mam tyle możliwości, a reżyser, który ma pewien sukces, no to powinien z tego korzystać. I ja przypomniałem sobie, że to jest taka popularna gra planszowa Monopoly. Rosjanie się wtedy uczyli tego, bo to był taki kapitalizm na planszy. I powiedziałem, że małżeństwo to jest, czy relacja w ogóle, to jest troszkę tak jak gra w Monopoly. Jak uzbieraliśmy dużo punktów, to szkoda je stracić. Więc to się zbiera punkty.
1: A miał pan zwątpień dużo podczas tych 40 lat?
2: Oczywiście, ale żadne z nich nie było radykalne.
1: A jak pan się poznał ze swoją żoną? Bo nie na aplikacji chyba randkowej.
2: Bo nie byłem jeszcze aplikacji. Nie byłem zaprzyjaźniony z jej bratem. Ona była do mnie rok młodsza, więc to było w pewnym wieku. To była przepaść. A potem w ogóle się o tym nie pamięta. No zawsze był w tym jakiś element przypadku. Czegoś, co jest niezaplanowane. No i co czasami, jeżeli człowiek patrzy na to z perspektywy jakiejś tam sposób religijnej, no to może powiedzieć, że to był taka łaska, czy taki los mnie spotkał, że to się spotkanie udało, mogło się nie udać. W filmie, który teraz robię, to taką historię powtarzam, że światło się zmieniło na skrzyżowaniu. Dwoje ludzi przeszło obok, ktoś kogoś potrącił, coś się rozsypało i po tym poszło całe życie. Bo to taki drobiazg wystarczy.
1: No właśnie, bo pana filmy zawsze zmuszają do refleksji i stawiają swoich bohaterów w często trudnych sytuacjach. Ale teraz właśnie pracuje pan, skończył już pan.
2: No zdjęcia skończyłem, ale film to w pełni pracuje, bo nie wiem, co z niego wyszło.
1: Całopalenie.
2: Całopalenie, tak się nazywa.
1: Z jednej strony widziałam, że mówił pan, że to jest film o śmierci. Czytałam, że jest to film o potrzebie absolutu i o duchowości. A z trzeciej strony widziałam też jakiś podcast z panem, gdzie mówił pan, że to jest też film o pokoleniach, o różnicy pokoleń.
2: Może to ostatnie to najmniej bym chciał podtrzymywać, bo właśnie twierdzę, że pokolenia naprawdę są do siebie podobne. Chociaż się oczywiście różnią. Natomiast wie pani, teraz to jest najgorszy moment, kiedy ja montuję film i nie wiem, która nuta jakby zwycięży, co tu będzie, co tu ludzie zobaczą, bo to, co ja zamierzałem, to już się nie liczy. Ja teraz muszę to jakoś donieść do widza. Ale widzi pani, ta potrzeba absolutu, czyli potrzeba czegoś większego niż największych marzeń, czegoś najbardziej upragnionego, jakiejś doskonałości, jakiejś świętości. To jest przyrodzona potrzeba człowieczeństwa we wszystkich kulturach. To nie jest żadna nasza specjalność. Nas, Europejczyków, nas, powiedzmy, najwyżej rozwiniętej w tej chwili cywilizacji i kulturze. To jest powszechne. I to w tym zamęcie, które nastąpił i w tej chwili powszechnej zamożności, to się coś jakby zachwiało. Ludzie nie mają odwagi tęsknić za najlepszym, a przecież to jest dopiero, to daje dynamikę w życiu. jak naprawdę tęsknimy. Czyli tęsknimy za największą miłością możliwą.
1: Panie Krzysztofie, ja bardzo doceniam, że pan tutaj do mnie przyjechał na herbatę i życzę, żeby nowy film odniósł ogromny sukces, żeby pan czuł satysfakcję, żeby wszystko się już dobrze potoczyło, bez żadnych wypadków.
2: Dziękuję bardzo.

0: reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
6: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

0: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Zastaw się na Chill Out. Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Z. Chill Z. Pogoda.
2: Sobota zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie i północy kraju prognozuje się wzrost zachmurzenia i te chmury mogą okazać się groźne. A nad samym morzem może późnym popołudniem popadać. Na termometrach 19 stopni na nizinie szczecińskiej, 20-22 stopnie w centralnej Polsce, tyle pokazują stołeczne termometry. Na południu 23-24 stopnie, wieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, ciśnienie rośnie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: 19 dzień września, my w programie Odbicia Kultury zatrzymujemy się na tych przystankach, które dają do myślenia, które powodują refleksje, które dają nam oddech. W końcu od tego są weekendy, żeby czas nie przeciekał nam przez palce i żeby spędzić go pożytecznie, ale przede wszystkim miło. Będą galerie, w Warszawie trwa Warsaw Gallery Weekend, będą premiery kinowe, no a dla tych, którzy mają kto zostać w domu, też przygotowałam coś specjalnego.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Niezmiennie będzie też muzyka. Jessie Ware, I could get used to this. Tak, zaczynamy. Minuta po godzinie 14:00.

Happy Now na antenie Chili Z i pomyśleli, że to dopiero początek. A my, no to pojęcie szczęścia bierzemy w nawias, bo można odziedziczyć mieszkanie, kolor oczu, nazwisko, ale też wstyd. I o takim spadku opowiada film Powiedz mi, co czujesz, premiera tego weekendu filmu Łukasza Rondudy. Jedna z najciekawszych polskich premier tego weekendu. Bohaterowie filmu Łukasza mają po 20 lat, są artystami, zakochują się, idą o krok dalej, czyli próbują zbudować poważny związek. Ona prowadzi projekt Skup łez i płaci ludziom za płacz. On z kolei płakać nie potrafi i to brzmi jak koncept ze świata sztuki współczesnej, ale Ronduda szybko schodzi znacznie głębiej, no bo jego film jest filmem o pokoleniu, które świetnie nauczyło się mówić o takich pojęciach jak granice, trauma, terapia, emocje. Jednocześnie usiłuje zrozumieć rodziców, którzy takiego języka po prostu nie mieli albo w ogóle go nie używają. No i tutaj pojawia się bardzo ciekawy polski kontekst, czyli transformacja lat 90. To, co za nią idzie. Awans, pieniądze, pochodzenie, wieś, miasto. No i cały czas wstyd, który pomiędzy tym wszystkim zostaje. Ronduda pyta, co z tego wszystkiego przeszło z rodziców na dzieci? Co zostaje w rodzinie, nawet gdy nigdy nie zostało wypowiedziane? Co ciekawe, ten film, jak bywa w przypadku tego reżysera, jest inspirowany życiem i sztuką Patryka Różyckiego. No i tutaj proponuję zrobić bardzo dobry kulturalny double feature, czyli najpierw kino, a potem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo tam można oglądać pracę artysty, pracę w ramach cyklu Transformacja. Co więcej, te prace też wchodzą w dialog z wystawą Edwarda Dwórnika Duma i wstyd. I dlatego warto zobaczyć jedno i drugie, no bo czasem, żeby dowiedzieć się, co czujemy, warto na początku zobaczyć, skąd to uczucie do nas przyszło. Forgiven, Jamie Wood, właśnie tak gramy dla Was na antenie Chili Z.

0: Flow, Diana Hughes na antenie, czyli Z. Sztuka odpuszczania, o niej dziś chciałabym powiedzieć wam dwa słowa, bo w Paryżu warto czasem odpuścić pola elizejskie, w Atenach zejść z tej najbardziej oczywistej trasy wokół Akropolu, no a w Budapeszcie sprawdzić, gdzie w sobotni poranek zakupy robią mieszkańcy. Coraz częściej podróżujemy właśnie tak, to znaczy zamiast zaliczać kolejną listę atrakcji, próbujemy się wprowadzić do danego miejsca, choć na kilka chwil. Coraz częściej robimy to również poza sezonem. Polacy podróżujący poza tym głównym nurtem, to jest w tej chwili grupa, która rośnie prawie z miesiąca na miesiąc. No i tak to jesień przestaje być czasem czekania na kolejne wakacje, a staje się sezonem na podróż po Europie. Zresztą już jakiś czas temu badania Polskiej Organizacji Turystycznej, która, wiecie, wszystko śledzi, pokazywały, że to już nie tylko odpoczynek, to właśnie kultura, to zwiedzanie mają dla nas coraz większe znaczenie i to jest głównym celem naszych wyjazdów. No i mamy to. Numerem jeden, co prawda nie Europa, ale Jongno-samgwa w Seulu, stuletnie koreańskie domy Hanok, rzemieślnicze pracownie, wieczorem stregany ze street foodem, no i młody Seul. Na podium jest też Neos Kosmos w Atenach, dzielnica rodzin, studentów, migrantów i artystów, z Onassis Steady, czyli ważnym miejscem wystaw, ważnym miejscem dla teatru, kina, również kina ofowego. No i jest też Rakociter w Budapeszcie, 19 miejsce na świecie i bardzo dobry pomysł na jesienny weekend. Stala Hara Targowa, węgierskie jadłodajnie, ale też nowa gastronomia, do tego zabójcza przyroda. No, myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, a ja bardzo się cieszę, że to najbardziej cool przestaje znaczyć najbardziej modne, a oznacza najbardziej bliskie temu, czego potrzebujemy. Po prostu tu i teraz.
1: Nastaw się na chill out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Zapraszam. Będzie kawa, rozmowa i ta szczególna forma egzystencjalnego optymizmu, która pojawia się, gdy człowiek jeszcze nie zdążył sprawdzić poczty.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Magda Kasperowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.

To była ptakowa i jej demony. Jak zrobić wystawę o Tildzie Swinton? Tilda Swinton miałaby na to swoją teorię, podpowiadając, że nie należy jej robić właśnie o Tildzie. I to jest bardzo w jej stylu i za tym tropem idzie wystawa Tilda Swinton Ongoing, czyli wystawa przygotowana przez amsterdamskie iFilm Museum we ścisłej współpracy z aktorką. Początkowo to miała być retrospektywa, ale Tilda Swinton przyszła i wywróciła ten pomysł do góry nogami, bo zamiast podsumować własną karierę, zaprosiła do projektu ludzi, z którymi przez ponad 40 lat buduje swój artystyczny świat. No i nazwiska, lista imponująca. Derek Jarman, od którego zaczęła się jej filmowa droga. Jest Pedro Almodóvar, jest Jim Jarmusch, jest Tim Walker, Olivier Sylard. 8 twórców, 8 różnych języków i jedna opowieść o tym, że sztuka zawsze zaczyna się od spotkania z drugim człowiekiem. Są filmy, są fotografie, są instalacje, nie brakuje bardzo bogatych materiałów archiwalnych. Są też rzeczy osobiste. Jest choćby Flat 19, czyli multimedialna rekonstrukcja londyńskiego mieszkania Swinton z lat 80., stworzona razem z Janną Hawk. To właściwie wejście do czasu, kiedy one dopiero zaczęły ze sobą pracować, zaczęły się może bardziej poznawać. No i świetne jest też to słowo ongoing, czyli wciąż trwające. No bo Tilda Swinton nie chce zamykać własnej twórczości w muzealnej gablocie. Ona pokazuje ją jako proces, jako przyjaźnie, fascynacje, rozmowy, kolejne projekty. No i do tego dochodzi jeszcze przestrzeń. Wystawa w Warszawie zajęła postindustrialną halę dawnej drukarni PAP przy Miejskiej 65. Warszawską narrację przygotował architekt Maciej Siuda i na mnie zrobiła gigantyczne wrażenie, bo też ta wystawa zostawia nas z bardzo ważnym pytaniem. Ile w naszej własnej historii naprawdę jest nasza, a ile zawdzięczamy ludziom, których spotykamy po drodze?

Skoro w Warszawie oglądamy wystawę Tilda Smith Ongoing, no to ja proponuję przedłużyć tą wystawę w domowym zaciszu. Cztery filmy, kompletnie różne wcielenie Tildy Swinton, wszystkie znajdziecie na VOD. Na dobry początek, w pokoju obok Pedro Almodóvara, Swinton i Julianne Moore grają dawne przyjaciółki, które spotykają się ponownie, tyle że w momencie granicznym. Film opowiada o chorobie i o śmierci, ale też o przyjaźni, takiej przyjaźni, która wymaga gigantycznej odwagi. Swinton jest tutaj niezwykle oszczędna, czasem całą scenę jest w stanie rozegrać jednym spojrzeniem. W pokoju obok to jest film, który znajdziecie w Polsat Box Go, a drugi wybór to Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmusza. A tym razem Tilda Swinton i Tom Hiddleston grają parę wampirów, która jest razem od zawsze, słucha winyli, czyta książki, z lekkim znużeniem obserwuje kondycję ludzkości. To dla mnie jeden z najbardziej chilloutowych filmów o wampirach, jakie w ogóle powstały. Do tego niezwykle hipnotyczna muzyka, nocna Detroit, no i Swinton wyglądająca tak, jakby naprawdę pamiętała poprzednie epoki. Film również jest dostępny w Polsat Box Go. A jeżeli chcecie zobaczyć inne oblicze, no to Michael Clayton. Tam George Clooney gra człowieka od sprzątania problemów w wielkiej kancelarii, a Swinton korporacyjną prawniczkę, która zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją. To jest rola, za którą Tilda Swinton dostała Oscara i warto zwrócić uwagę, jak w ogóle gra tam napięcie. Nerwowy oddech, pot, źle leżące ubranie. Świetny film. A na koniec coś jeszcze bardziej ekscentrycznego, czyli problemista Julia Torresa. Swinton jako Elizabeth, nowojorska krytyczka sztuki, chodzący chaos i jeden z najbardziej absurdalnych bossów w historii kina. Śmieszne, irytujące, przerysowane i totalnie magnetyczne. Problemista dostępny jest na Playerze, Canal Plus i HBO Max. A to już Tiny Garden.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapack.

0: Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Utilizet. Činjenice. Pogoda.
1: Miłego początku chciałoby się powiedzieć. Sobota jeszcze całkiem dobrze wygląda w perspektywie całego kraju. Opady spodziewane są dopiero w Polsce Zachodniej, to późnym popołudniem. Na razie temperaturowo 21 stopni w Warszawie, tyle pokazują słoneczne termometry i wciąż dużo słońca. Takie pogodne popołudnie również nas czeka. W Katowicach i Krakowie stopni w tej chwili 23-24, na północy kraju stopni 17.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Klasyka. Dwa klasyki wracają i będą nas prowokować. Carrie Stephena Kinga dostaje nową serialową wersję i okazuje się, że historia o szkolnym upokorzeniu w epoce mediów społecznościowych może być dużo bardziej niepokojąca niż pół wieku temu. No a lalka? Nowa ekranizacja już dzieli i widzów, i krytyków. Czy Prus rozpoznałby w niej własny świat? A za chwilę sprawdzimy, co się dzieje właśnie, gdy klasyka przestaje być nietykalna i zaczyna z nami dyskutować, raczej my dyskutujemy z nią.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: Na dobry początek, Harry Styles. Tak, dokładnie minuta po godzinie 15.

Wielki powrót Kerry Stephena Kinga. Kerry, bohaterki, którą Stephen King napisał ponad pół wieku temu, była jego debiutancką powieścią, a dwa lata później Brian De Palma zrobił z niej jeden z najważniejszych horrorów swojego pokolenia. Teraz Kerry White wraca po raz kolejny. No i najwidoczniej cały czas jej potrzebujemy, może nawet bardziej niż kiedykolwiek. Pod całą warstwą kina gatunkowego, czyli horroru, Kerry zawsze była historią o przemocy społecznej, czyli o dziewczynie wychowywanej przez ortodoksyjną, fanatycznie religijną matkę, zresztą też kompletnie nieprzygotowanej na własne dojrzewanie, napiętnowanej, wyśmiewanej przez rówieśników. Jej ciało bardzo szybko stało się źródłem wstydu, a grupa rówieśników taką maszynką do produkowania upokorzeń. Dlatego Kerry tak sugestywnie wpisała się w historię kina o dorastaniu i teraz właśnie tę część historii bierze na warsztat Mike Flanagan, czyli twórca Nawiedzonego domu na wzgórzu i Nocnej mszy. Mamy Kerry serialową, 8-odcinkową, premiera już na Prime Video 7 października. I najciekawsze jest nie to, co Flanagan robi z mechanizmem przemocy, bo

W latach 80. to upokorzenie Kerry kończyło się razem z dzwonkiem szkolnym, końcem zajęć i szkolnym korytarzem. W wersji z 2013 roku telefon komórkowy już rejestrował kompromitację, a w tym roku, w 2026, upokorzenie przez media społecznościowe, publiczność, algorytmy ma potencjalnie nieograniczony zasięg. No i właśnie cyberprzemoc jest niezwykle ważnym elementem tej nowej adaptacji. Ja już widziałam serial, byłam go bardzo ciekawa i dlatego też go wam serdecznie polecam. Obejrzyjcie i film Brené de Palme z 76 roku i Kerry z 2013 roku.

0: Od kilku dni cała Polska dyskutuje o Wokulskim i o pannie Łęckiej. No i to samo w sobie jest już całkiem niezłym osiągnięciem. Na Netflixie jest lalka Pawła Maślony. 6 odcinków, Tomasz Szuchart jako Wokulski, Sandra Drzemalska jako Izabela co bardzo ważne, no to nie jest adaptacja lalki Bolesława Prusa. Maślona razem z Pawłem Demickim i Jagodą Dudkiewicz bazuje na Prusie, ale traktuje go tylko jako punkt wyjścia i zaczyna z nim dyskutować. Jest melodramat, jest groteska, jest kryminał, humor, są i rodzinne tajemnice. Wokulski jest dużo mniej romantycznym męczennikiem, raczej człowiekiem spod znaku społecznego awansu, który odkrywa, że kapitał wcale nie daje prawa wstępu do każdej klasy. Izabela dostaje znacznie więcej sprawczości i jakiś własny plan na życie. Ale jedni chwalą bezczelność interpretacji, inni zarzucają serialowi, że po drodze gubi społeczną precyzję Prusa, gubi antysemityzm, politykę epoki, skomplikowany pejzaż Warszawy, który w powieści był czymś znacznie więcej niż dekoracją dla romansu. Co jest bardzo ciekawe, to lalka zaczyna żyć swoim życiem poza Polską. W pierwszych zagranicznych recenzjach pojawiają się skojarzenia z prestiżowymi serialami kostiumowymi, pochwały dla Sandry Drzemalskiej i Tomasza Szucharta, ale też zarzut, że serial potrzebuje czasu, żeby naprawdę złapać rytm. No i nie warto na pewno oglądać tego serialu z książką na kolanach i ołówkiem, który będziemy podkreślać odstępstwa, ale na pewno ciekawiej będzie potraktować to jako rozmowę z tekstem napisanym 140 lat temu. Rozmowę dosyć swobodną, nieoficjalną. Moi drodzy, lalka na Netflixie, znów o niej rozmawiamy, no i dla mnie to samo w sobie jest już rodzajem sukcesu.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtej zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musię, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
13: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16:00 w TVP1.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
16: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
15: Pomogą mi z tym wszystkim?
16: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
15: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
16: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
15: Idealnie. Rezerwuję.
16: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
17: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 17.55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
18: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.

How to be human, Kat Burns na antenie Chili Z. A my przenosimy się do Gdynia. To wszystko dlatego, że od poniedziałku Gdynia staje się ponownie stolicą polskiego kina. A w tym roku warto zapamiętać nazwiska debiutantów. 21 września rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy walczy 16 tytułów. 5 z nich to pełnometrażowe debiuty reżyserskie. Dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska mówi wprost: chcę, żeby to była edycja odkryć. No i rzeczywiście jest tak, że Młode Kino spotyka się z twórcami, których przedstawiać nie trzeba. W konkursie zobaczymy m.in. nowy film Jana Komasy Dobry Chłopiec. Jest Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego, jest i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Powiedz mi co czujesz, wspomniany film, premiera tego weekendu, film Łukasza Rondudy i Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej. Obok nich debiutanci Sonia Olewicz-Zalewska pokaże Egzotik, Maria Wider Fluide, a Julia Rogowska Czas, który nie nadszedł. Debiutami są również Kobieta Stanu Wolnego, Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego, a także mniej obcy Christophera Rusa, czyli film inspirowany życiem Jana Borysewicza. Czy za tydzień będziemy mówić przede wszystkim o wielkich nazwiskach, które już znamy, a może o tych, które dopiero zaczniemy zapamiętywać. 51. Festiwal zaczyna się w poniedziałek, potrwa do soboty. 21-26 dzień września. Czas dla polskiego kina i czas, który spędzamy z polskim kinem.

Lauren Man I Trust na antenie, czyli Z. Święto kina w Gdyni, za chwilę święto kina w Warszawie. Taka będzie filmowa jesień. Warszawski Festiwal Filmowy, te daty też warto już teraz zaznaczyć w kalendarzu, 9-18 dzień października, a w programie 190 filmów, 330 seansów i 10 dni. A Warszawa ma własną mapę świata ułożoną właśnie z kina. A na otwarcie debiut Jessego Eisenberga, Julianne Moore gra kobietę, która przez większość życia była żoną i matką. Kiedy dzieci dorosły, mąż ma swoje życie, ona w końcu postanawia sprawdzić, czego tak naprawdę chce. Trafia do lokalnego teatru, no i zaczyna się dziać. Obok Moore zobaczymy Paula Giamattiego i samego Eisenberga. Warszawska publiczność zobaczy film jako pierwsza w tej części Europy. Będzie też mocna polska reprezentacja, aż 15 pełnych metraży i koprodukcji i 25 shortów. A w konkursie międzynarodowym zobaczymy Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marią Dębską i Kubą Gierszałem. No i to jest historia, której właściwie nie trzeba opowiadać ani nic do niej dopisywać, bo napisało ją życie. W 1947 roku w więzieniu przy Rakowieckiej Wisława Pajdak i Jerzy Śmiechowski siedzieli w osobnych celach i zaczęli rozmawiać przez mur alfabetem Morsa. Zakochali się, zanim w ogóle się zobaczyli. Po raz pierwszy spotkali się twarzą w twarz 6 lat później na własnym ślubie w więzieniu. W tym samym konkursie są też Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego, gdzie główna bohaterka włamuje się do mieszkań, znajduje ciało samotnego mężczyzny i postanawia podać za jego partnerkę, aby przejąć spadek. Tyle, że wraz z cudzymi rzeczami zaczyna przejmować cudze życie. Film zresztą przyjeżdża do Warszawy prosto po pokazie w sekcji Horizonti w Wenecji. No i to chyba najbardziej lubię w programach festiwalowych, że idziemy na film, o którym niewiele wiemy, a wychodzimy z nazwiskiem, które chce się zapamiętać. 42. Warszawski Festiwal Filmowy, 9-18 dzień października. A to już Picture in My Mind, Pink Pantries i Sam Gliarty.

0: reklama.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: 9-10. Pogoda.
1: Oj, korzystajmy ze słońca, korzystajmy z tych uroków weekendu, bo wszystko co dobre szybko się kończy i niestety czeka nas bardzo deszczowy tydzień z pojedynczymi przejaśnieniami, więc to dosłownie ostatni moment, żeby jeszcze cieszyć się jesienią w takiej wersji, wiecie, Polska złota i z przyjemnymi temperaturami, bo na temperaturę dzisiaj nie będziemy na pewno narzekać. 21 stopni pokazują stołeczne termometry, 23-24 stopni na południu kraju, 17-18 na północy.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Zapraszam i proponuję świętować, bo dzisiaj ważna rocznica. 19 września 1990 roku swoją premierę kinową miał film Chłopcy z Ferajny. 36 lat, a film absolutnie wyjątkowy, ponieważ zmienił totalnie język kina gangsterskiego. Co z tego wynika i dlaczego dzisiaj cały czas chcemy tej historii słuchać? No o tym będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać.
0: Odbicia kultury.

Mean Love, Blossom z na antenie Chili Z, a u nas mechanizm fascynacji w roli głównej, tak, bo w gruncie rzeczy Chłopcy z Ferejny, nie ukrywam, jeden z moich ulubionych filmów jest właśnie o tym mechanizmie. Dzisiaj jedna z premierowych rocznic, właśnie 19 września film wszedł do kin, było to bardzo dawno temu, bo w roku 90. I Martin Scorsese przez dużą część tego filmu sprawia takie wrażenie, albo chce, żebyśmy my odnieśli takie wrażenie, że życie Henry'ego Hilla wydaje się atrakcyjne. Tam są pieniądze, restauracje, jest muzyka, nie wiem, garnitury, wchodzenie wszędzie bez kolejki i poczucie przynależności. I kamera dosłownie płynie razem z bohaterami i dopiero na pewnym etapie ten rytm się rozpada. Przyjemność zamienia się w paranoję, wspólnota w strach. No i dlatego dzisiaj warto wracać do Chłopców z Ferejny jako do filmu właśnie o mechanizmie fascynacji. Żyjemy w epoce Instagrama, TikToka, kultury aspiracyjnej. Doskonale rozumiemy świat, gdzie najpierw widzimy atrakcyjny obrazek, a dopiero potem pytamy, co jest pod powierzchnią, co jest poza kadrem. A drugi trop to przynależność, bo Henry właściwie od pierwszych zdań mówi, że chciał być gangsterem, bo chciał należeć do świata, który wydawał mu się, nie wiem, ważniejszy, bardziej ekscytujący niż takie zwyczajne życie. No i to też jest bardzo współczesne, no bo ile jesteśmy dzisiaj gotowi oddać, żeby znaleźć się po właściwej stronie? No i film Scorsese pokazuje też, że sposób opowiadania to jest gigantyczna siła, czyli długie najazdy kamery, popowe piosenki, bardzo dynamiczny, taki gęsty montaż, voice-overy, zmiany tempa. No to jest język, który 36 lat temu był absolutnie nowatorski. Dzisiaj rozpoznajemy go w serialach, reklamach, teledyskach, w shortach. Więc choć Chłopcy z Ferejny mają te 36 lat, to wciąż ogląda się ich zaskakująco współcześnie, co tylko świadczy o nowatorstwie tego tekstu. Algorytm Scorsese już rozumiał wtedy, to znaczy najpierw trzeba uwodzić, a dopiero potem można pytać, co właściwie się nam sprzedaje. Więc cóż, film o gangsterach po 36 latach jest filmem o nas, o potrzebie przynależności, o aspiracji, o obrazach życia, do którego chcielibyśmy być zaproszeni.

0: ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Taka informacja dotarła do nas wczoraj bez niespodzianek, ale pytanie, czy w tym temacie niespodzianki są nam w ogóle potrzebne. Za tym filmem stoi bardzo ważne pytanie. Otóż, czy można wrócić do ojczyzny, która kiedyś przestała być twoja? Mamy rok 49, Thomas Mann, jeden z najważniejszych niemieckich pisarzy XX wieku. Po aż 16 latach emigracji wraca do Niemiec, do kraju, który mówi jego językiem, w którym obecna jest jego kultura, w którym jest pamięć historyczna, ale który po dojściu Hitlera do władzy zmusił go do wyjazdu. Podróżuje z córką, Riką, przez podzielone Niemcy po to, żeby wziąć udział w obchodach 200. urodzin Goethego. No i tutaj robi się coraz ciekawiej, bo widzimy, jak społeczeństwo tuż po katastrofie próbuje raz po raz odpowiadać sobie na pytanie, kim jesteśmy. Pawlikowski sięga do Goethego, odwołuje się do kultury, do wielkich symboli, żeby przyjrzeć się, jak buduje się to wspólne my. I pyta o to, czy kultura pozwala przepracować winę, czy czasem pomaga ją przykryć. No jest jeszcze relacja ojca i córki, czyli dwóch pokoleń, które inaczej pamiętają ten sam kraj. No bo ojczyzna to jest też coś, co my dziedziczymy razem z językiem, z dumą, z wstydem, z przemilczeniami. No jest w tym cudowny paradoks, bo polskim kandydatem do Oscara zostaje międzynarodowy film o niemieckim pisarzu opowiedziany przede wszystkim po niemiecku. No może więc ojczyzna wcale nie kończy się tam, gdzie przebiega granica, może zaczyna się dokładnie tam, gdzie zaczynamy czuć wspólną odpowiedzialność za wspólną historię.
1: Nastaw się
2: na Chill Out.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Autopromocja.
5: Własny stan skupienia w Chili Z.
6: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
5: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00. Tylko w Chili Z.
6: Zapraszam, Rafał Turowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
24: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
25: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
25: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% dopłaty wstępnej.
25: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
25: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

Selfie Charlotte Day Wilson na antenie, czyli Z. Jesień ma przewagę nad latem. Jesienią można bez żadnych wyrzutów sumienia spędzać całe dni w muzeach, bez żadnych ograniczeń. No i ten weekend jest idealnym momentem, żeby zacząć, bo nowy sezon nabiera tempa. Zaczynamy w Warszawie, gdzie trwa Warsaw Gallery Weekend. Do niedzieli, czyli do jutra, galerie w całym mieście otwierają nowe wystawy. Ja bardzo czekam na trzy kolory Pauliny Ołowskiej w Fundacji Galerii Foksal. No i tak, tytuł prowadzi dokładnie tam, gdzie mówi wam pierwsza intuicja, czyli do Kieślowskiego, bo Ołowska przypuszcza przez własną biografię twórczość reżysera Niebieskiego, Białego i Czerwonego. Bardzo podoba mi się, że kino lat 90. spotyka się z malarstwem, ze scenografią i z nostalgią ze światem sprzed cyfrowego przyspieszenia. Drugi adres to Bielsko-Biała i Galeria BWA. Właśnie tam oglądamy Dziadostwo Małgorzaty Mycek, czyli pierwszą indywidualną wystawę po zdobyciu Grand Prix Bielskiej Jesieni. Jest queerowość, jest sztuka ludowa, trochę estetyki rodem z gier RPG, a Mycek bierze bardzo osobiste doświadczenia sama sobie do serca, ale zamiast opowiadać je wprost, buduje z nich świat i tak tworzy jakąś własną mitologię. No i w końcu Kraków, tam w Muzeum Narodowym otworzyło się Oblicza Czapskiego. Znamy go jako pisarza, jako świadka historii, jako twórcę paryskiej kultury, no a wystawa proponuje, żeby ponownie zobaczyć w nim malarza i to malarza pełnego sprzeczności. Raz analitycznego, chłodnego, innym razem ekspresyjnego, niezadowolonego z własnej pracy, bez pomnika i bez lukru. A jeżeli zostajecie w Warszawie, to jest jeszcze jeden powód, żeby wyjść z domu, bo Warsaw Gallery Weekend, przypominam, trwa tylko do niedzieli. Tyle ode mnie. Ja sama jestem ciekawa tych wszystkich wystaw, ale jeżeli nie zdążycie w ten weekend, pamiętajcie, że one będą trwały trochę dłużej. A to już Karolina Harko i Ham.

Spirit Cold to Hates. To jest właśnie Chilli Z. My czekamy na jedną z najgłośniejszych premier tej jesieni. Premierę, która dotyczy kobiety, o której, można by powiedzieć, powiedziano prawie wszystko. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra Charlesa Spencera. To jest książka młodszego brata księżnej Diany. I to jest ciekawe, bo od śmierci Diany minęło 30 lat, a jej historia wciąż pracuje w popkulturze. Powstają filmy, powstają seriale, dokumenty, wracają jej stylizacje typu sukienka zemsty. Każde kolejne pokolenie w zasadzie tworzy sobie swoją własną Dianę. Jej brat robi coś odwrotnego. Cofa się przed pałac, przed paparazzi, przed globalną sławę i pisze o wspólnym dzieciństwie, rozwodzie rodziców, o szkołach z internatem, o siostrze, która nie była jeszcze księżną ludzkich serc. No i to jest dla mnie powód, dla którego warto sięgnąć po książkę. Po 30 latach, ciekawsze od pytania, kim była dla świata księżna Diana, wydaje się pytanie, kim była, zanim świat zaczął opowiadać ją po swojemu.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
20: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Mam taką cichą nadzieję, że to nie jest ostatni ładny weekend w tym miesiącu, ale dzisiaj cieszymy się jeszcze słońcem. Pogoda przyjazna w większości części Polski. Komplikacje mogą pojawić się tylko na zachodzie, no a od jutra czeka nas pogodowe załamanie i cały kolejny tydzień. To już będzie czas, kiedy niestety słońce przegra o władzę z chmurami. 20 stopni pokazują stołeczne termometry, na południu kraju 22-23 stopnie, 17-18 stopni na północy.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Warszawa ma nowy obiekt, obok którego naprawdę trudno przejść obojętnie. Wielkie złote nożyce stoją właśnie przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co zapowiadają, co oznaczają, z czym się wiążą i dlaczego nas zatrzymują? O rzeźbie Sobowtórka będziemy dziś rozmawiać na antenie CZ, ale zajrzymy też do biblioteki. Finał Nagrody Literackiej Nike. No, trzeba przyznać, że dostarcza nam mnóstwo literackich inspiracji.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: What if it's right? Gracie Abrams, Marcus Mumford. Właśnie tak gramy dla Was po godzinie 17 i z taką muzyką otwieramy naszą kolejną wspólną godzinę w CZ.

To było coś dla ucha, czas na coś dla oka. Siedem książek zawierające to, czym żyje dzisiaj polska literatura. Mamy finalistów 30. Nagrody Literackiej Nike. To jest jedno z najważniejszych polskich wyróżnień literackich i lista jest ciekawa, no bo prowadzi nas od wojny w Ukrainie przez powojenne losy polskich Żydów aż do Sokratesa. Zaczynamy od nazwiska, które najprawdopodobniej przyciągnie najwięcej uwagi, czyli Szczepan Twardoch i jego powieść, która zabiera nas na zerową linię frontu w Ukrainie, tam, gdzie kończą się wielkie polityczne narracje, a gdzie zostaje człowiek, strach, błoto i próba przetrwania. Anna Bikont w reportażu Nie koniec, nie początek pyta, co oznaczało przeżyć zagładę i spróbować po wojnie zamieszkać w Polsce, zostać, wyjechać, zacząć życie od nowa, kiedy nie ma już świata, do którego można wracać. No i jest jej Krzysztof Łapiński Najmądrzejszy, czyli biografia Sokratesa. Próba oddzielenia człowieka od legendy, która narastała wokół niego przez ponad 2000 lat. Są też mocne kobiece głosy. Jest Zyta Rudzka, która wraca z powieścią Tylko durnie żyją do końca. Jest Weronika Murek z urodzinami i Dorota Grabek z debiutanckim zbiorem opowiadań Zmartwychwstanki. Poezję reprezentują z kolei Wnyki dla świata Justyny Kulikowskiej. No i ta siódemka to jest bardzo ciekawe zestawienie. Cały czas wracają tematy, z którymi jakoś nie do końca umiemy sobie poradzić. Jest wojna, jest pamięć, samotność, historia, starzenie się. Zwycięzcy lub zwyciężczynie poznamy 4 października, a do 27 września trwa jeszcze głosowanie na nagrodę Nike Czytelników. No i na moje oko to jest idealna lista lektur na początek jesieni. 7 książek, 7 różnych opowieści i próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie, co właściwie dzieje się dzisiaj z nami.

0: Remy Wolf i Motorcycle na antenie Chili Z. A co w centrum naszego zainteresowania? Nowości. Warszawa ma nowy obiekt, obok którego trudno przejść obojętnie. Wielkie złote nożyce stanęło przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest sobowtórka Wali Export, jednej z najważniejszych artystek feministycznych XX wieku. To są gigantyczne podwójne nożyce, które można oglądać na placu centralnym. Zwyczajny przedmiot nagle uruchamia cały ciąg przyczynowo-skutkowy, bo nożyce są narzędziem krawcowych i szwaczek, symbolem pracy kobiet przez lata, pracy niewidocznej i słabo opłacanej, no ale są też narzędziem montażystek filmowych. Mogą w końcu ciąć materiał, ciało, oznaczać przemoc, ale też sprawczość, możliwość przecięcia, odcięcia i rozpoczęcia od nowa. Dyrektorka MSN-u Joanna Mytkowska nazwała sobowtórkę takich pomnikiem babci i matek. No i myślę, że to jest idealny klucz właśnie do tej pracy, no bo pomniki zwykle stawiamy wielkim postaciom i wielkim wydarzeniom, a tutaj monumentalną skalę dostaje przedmiot codzienności, codziennej pracy. I podoba mi się, że w samym centrum miasta robimy miejsce dla historii, które przez lata pozostawały na marginesie.
1: Chili Z. Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielna. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: 5931.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
21: Po reklamie.

0: To jest Radio Chili Z. Z miłości do muzyki spotykamy się nie tylko w każdy weekend tutaj u nas na antenie, ale organizowana jest Warszawska Jesień, 69. edycja, jeden z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej. Jeżeli macie w głowie taki obraz poważnej publiczności, która siedzi w absolutnej ciszy, pochylając się nad niezwykle skomplikowaną partyturą, to tegoroczny program szybko to weryfikuje. Dzisiaj muzyka pojawia się w parku, na osiedlu, w klubie, w teatrze. No i tak w Królikarni odbył się wielochórowy performance Site Specific, rzeźby śpiewają wiatr. Na osiedlu Szwoleżerów partycypacyjny spektakl i słuchowisko, a wieczorem hashtag ensemble zagra w Nowym Teatrze. A potem Warszawska Jesień przenosi się do Pardon Tutu z fletem, altówką, elektroniką, saksofonem i perkusją. No i to doskonale pokazuje, co dzieje się z muzyką współczesną, że coraz częściej słuchamy przestrzeni, przypadku, szumu, elektroniki, dźwięków, przedmiotów, a ta granica między koncertem, performansem, instalacją staje się bardzo płynna. No, nawet miejsce przestaje być neutralne, bo park brzmi inaczej niż sala koncertowa, klub zupełnie inaczej niż teatr. I już nie musimy bać się, że czegoś nie zrozumiemy, że potrzebujemy przygotowania, znajomości kompozytorów, teorii. No, wydaje mi się, że muzyka współczesna zrozumiała, że warto przypominać o tym najbardziej podstawowym sposobem kontaktu z muzyką, czyli o ciekawości. Nawet jeżeli to oznacza, że coś nas drażni, coś uspokaja, coś wydaje się kompletnie obce, a coś nagle zatrzymuje naszą uwagę. No bo przecież, kiedy słuchamy nowej piosenki, to też nie pytamy na początku, czy ją rozumiemy. Więc słuchanie to nie jest żaden egzamin. Można przyjść bez przygotowania, no wystarczy mieć w sobie tą ciekawość i otwartość. Safari, Piotr Zioła. To jest Chili Z.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach.

for the Night na antenie Chili Z. Zdejmujemy Chopina z pomnika. Wyobraźcie sobie, że ma 20 lat, chodzi po Warszawie, ma nauczyciela i dopiero zastanawia się, jak właściwie chce brzmieć. Jeszcze tylko do jutra trwa 10. jubileuszowa edycja festiwalu Chopin Blues UW. I codziennie o 18 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbywają się recitale pianistyczne. Wstęp jest bezpłatny. No i podoba mi się historia, która kryje się w tytule, no bo zanim Chopin stał się symbolem światowej pianistyki, był po prostu młodym warszawskim muzykiem. No właśnie wtedy powstawał przecież język, który dzisiaj rozpoznajemy po zaledwie kilku taktach. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na antenie Chili Z. Przypominam, że słyszymy się już jutro, punktualnie o godzinie 14. Alicja Myśliwiec-Konieczna, dziękuję i do usłyszenia.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna. Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
16: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
15: Pomogą mi z tym wszystkim?
16: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
15: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
16: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
15: Idealnie. Rezerwuję.
16: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
17: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję zza kulis, a naprzeciwko mnie Maja Ori. Dobry wieczór, cześć.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Twórczyni przestrzeni transformacji, mentorka określająca siebie jako architektka integracji, która wspiera kobiety w świadomym rozwoju, pracy z emocjami oraz budowaniu autentycznych relacji. Autorka książki Tu nigdy nie chodzi o nich. Maju, tak bym cię na początek przedstawił. Ja wiem, że można powiedzieć wiele, wiele więcej o tym. Między innymi będzie ta rozmowa, ale jakbyś mogła nam na początek powiedzieć, kim jest architektka integracji, to myślę, że wprowadzi nas to w całościowy zamysł naszego dzisiejszego spotkania zza kulis.
2: Bardzo dziękuję za to przywitanie. Architektka integracji. Czym jest architektura integracji? Najpierw może zaczniemy od tego, czym jest integracja. No bo tak naprawdę to jest ta forma, w której później ta architektura się objawia. W rozwoju osobistym zauważyłam, że mamy różne etapy. Mamy różne fazy rozwoju. I pierwszy rozwój, na którym jest oparty tak naprawdę cały rynek rozwojowy albo większość rynku rozwojowego, to jest etap wiedzy. To jest ten czas, kiedy uczymy się, kiedy wychodzimy z etapu nie wiem, że nie wiem, do wiem, że nie wiem i później wiem, że wiem. I to jest ten czas, kiedy chłoniemy książki, informacje, więcej, kiedy dowiadujemy się o swoich stylach, o językach miłości. Ale to wszystko cały czas jest język opisujący to, na jakim etapie jesteśmy, opisujący nasze życie. Bardzo często później pojawia się rozpad, czyli taki etap, w którym mam wrażenie bardzo wiele osób w tej chwili jest, gdzie wszystko się rozwala. Gdzie to, czego się nauczyliśmy, to, co zbudowaliśmy, z powodu okoliczności zewnętrznych albo nie, ulega upadkowi. To jest taki etap, w którym zaczynamy kwestionować to wszystko, czego się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy. Zaczynamy kwestionować wiedzę, zaczynamy kwestionować siebie. Nazywam ten czas rozpadem. To jest chyba taka nazwa najbardziej pasująca do tego, co się dzieje. I po etapie rozpadu tak naprawdę potrzebujemy budować od nowa. I to jednocześnie to nie jest tak naprawdę budowanie, tylko po rozwaleniu tego, kim nie jesteśmy, pojawia się przestrzeń na połączenie elementów, które zawsze w nas były. I dla mnie na tym polega integracja. Czyli nie na szukaniu i na zbieraniu informacji z zewnątrz, tylko okej, skoro całe życie bawiliśmy się w grę udowadniania, dopasowywania się i bycia kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, to teraz jak to wszystko zostało z nas zdrapane, no to kim jesteśmy? I to jest dla mnie ten etap, który nazywam integracją. I to jest trudny etap, bo bardzo łatwo pójść za głową i wrócić do starej wiedzy. Bardzo łatwo pójść za głową i zacząć budować nowe tożsamości i przebierać się w jakieś nowe ubranka. Zauważyłam, że to, co jest najtrudniejsze w tym etapie integracji, to towarzyszenie osobie, która przez to przechodzi, bo nie można już jej narzucić żadnych konceptów, czyli nie można jej powiedzieć idź tam i będzie dobrze, tak? Nie można powiedzieć, że droga do fantastycznego życia prowadzi na lewo albo na prawo, tylko towarzyszyć jej w tym, co jest dla niej tym fajnym życiem, tą harmonią, tym szczęściem. I żeby to się wydarzyło w miarę sprawnie i płynnie, potrzebna jest ta struktura, którą ja nazywam architekturą.
1: Kiedy myślę o tym, kim jest architekt integracji, to od razu przychyla o tym, kim jest architekt integracji, to od razu

0: Gazet. Maja Ori naprzeciwko mnie, audycja z zakulis. Rozmawiamy o integracji, o tym, czym jest architektura integracji. Przed przerwą powiedziałaś o tym, że w momencie, w którym dochodzi do tego zjawiska, warto by pewne człony, które kiedyś funkcjonowały albo wydawało nam się, że funkcjonowały, nagle się w pewien sposób przeobraziły, może jak motyl przepoczwarzyły. I kiedy myślę o architekturze integracji, bo nazwaliśmy to, czym się zajmujesz, architekturą integracji poniekąd, myślę sobie o tym, że do architekta idziemy wtedy, kiedy oczekujemy od niego projektu. A czy to jest tak, że osoby, które trafiają na ciebie albo pojawiają się w twoim życiu w pewien sposób, szukając rady, pomocy, pewnego rodzaju może konsultingu, to są osoby, które są gotowe na to, by rozpocząć nowy projekt? Czy bardzo często jest tak, że po prostu ty zauważasz, że one już nie są w tym domu, w którym powinny być i może czas zaprojektować nowy, taki, który będzie miał więcej światła?
1: Bardzo mi się podoba to twoje porównanie do domu, bo to rzeczywiście dom to jest nasze życie, dom to jest nasze wnętrze i powiedziałabym, obie grupy, które wymieniłeś, przychodzą. Często jest tak, że osoby z tej pierwszej grupy mówią, jestem zmęczony rozwojem, jestem żygam na rozwój, mam dosyć podcastów edukacyjnych, mam na myśl o kolejnym warsztacie, ceremonii, terapii, to po prostu już mnie odrzuca, wszystko się we mnie zamyka. A jednocześnie jest poczucie, że jest lęk. A co jeżeli tak daleko doszedłem i teraz to przerwę? A co jeżeli ten mój wyżyk i ta niechęć to jest po prostu zmęczenie albo rozczarowanie? A co jeżeli zatrzymam się w tym momencie, to ten diament jest właśnie za następnym zakrętem i brakuje mi tych ostatnich kilku kroków. I to jest ten ogródek głosu umysłu, który zawsze mówi, że to tak świetna robota, tak mało ci brakuje, to już za chwilę. Więc my mówimy, dobra, to jeszcze ten jeden zakręt. A tam za zakrętem słyszymy, nie no, jesteś, no super robota, jesteś naprawdę blisko. Wiesz, jeszcze troszeczkę. Więc to jest ten lęk taki, że a co jeżeli teraz przestanę, to może zatrzymam się w pół drogi i ta cała moja podróż, często wieloletnia, tak, z bardzo dużą inwestycją czasu, pieniędzy, zaangażowania emocjonalnego, jeżeli to pójdzie na marne, no bo dalej nie mam tego nie trafiłam do krainy wiecznej szczęśliwości. Więc często to są takie osoby, ale też jest druga grupa, która dalej przychodzi z poczuciem, że coś jest ze mną nie tak. Jest taka narracja, która obowiązuje, że jesteśmy popsuci, że tacy, jacy jesteśmy niewystarczający. Ta wersja, ta narracja o tym, że no to szukajmy tak najlepsza wersja mnie, zakłada, że ta wersja, której jestem teraz, to nie jest najlepsza wersja. I ja wtedy, ja lubię obie grupy. Tak, bo ja obydwie zapraszam jakby z innego miejsca do tego samego, do zaprojektowania tego swojego domu. I moją rolą nie jest powiedzenie, to jaki dom będzie dla ciebie najlepszy, tylko sprawdzenie, czy na przykład na pewno chcesz mieć wielką willę z basenem, a może chcesz ją mieć dlatego, że znajomi mają, albo dlatego, że to było marzenie twojej mamy, albo dlatego, że wydaje ci się, że wreszcie wtedy inni zobaczą, co osiągnąłeś i jaki jesteś wartościowy. Tak? Więc idąc tą analogią, oczywiście to nie jest w tym obszarze, ale tak, to jest taka praca, żeby zobaczyć, co jest naprawdę twoje.
0: Maja Ori razem ze mną w studiu, audycja zza kulis. Będziemy rozmawiali dalej o tym wszystkim po krótkiej przerwie. Słyszymy się niebawem.
2: Zza kulis, czyli Z.
3: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranna, nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Będziemy kontemplować sens istnienia, granice dobrego smaku i fakt, że kawa o 7 rano jest jednak bardziej przekonująca niż jakakolwiek filozofia.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Po reklamie.

0: Gazet.
1: Audycja zza kulis, naprzeciwko mnie Maja Ori. Rozmawiamy o architekturze integracji. Moja droga, gdybym ci zadał pytanie, kim jesteś, co w życiu robisz, to co byś o sobie powiedziała?
2: Ja zawsze wzdycham, no, jak słyszę to pytanie, bo kiedyś miałam taką płynną regułkę i mogłabym wtedy wyliczać, nie wiem, jestem coachem, jestem architektką integracji, jestem matką.
1: Wiesz, dlaczego ciebie pytam? Mm-hmm. Pytam ciebie dlatego, że bardzo często zanim zaczniemy kogoś słuchać, oczekujemy trochę tej pozycji, która ustawi nam rozmowę. Nie wsłuchujemy się w każde słowo, tylko widzimy napis, widzimy pewnego rodzaju przypis, on nam daje jakąś kolejną treść albo tytuł, która powoduje właśnie, tak jak powiedziałaś w pierwszym wątku naszej dzisiejszej rozmowy, że zaglądamy do kolejnego podcastu, zaglądamy do kolejnej historii, która da nam odpowiedź. I kiedy myślę sobie o tym, jak w pewien sposób opakować nasze dzisiejsze spotkanie, to ja doskonale wiem, w którą ono stronę powinno podążać. Natomiast bardzo zależy mi na tym, żebyśmy dali pewien obraz osobom, które nas słuchają, co będzie dalej, ze względu na to zadałem to pytanie, bo domyślam się, że koncepcja pod tytułem architekt integracji dla kogoś, kto nie jest otworzony jeszcze na tę treść, nie mając o niej dostatecznej wiedzy, może brzmieć delikatnie, albo kontrowersyjnie, albo nieznajomo. W pewien sposób jest to pojęcie, które nie wybrzmiewa często.
2: Ale właśnie dlatego ja bym to tak zostawiła, bo dokładnie to, co powiedziałeś, nasze ego, nasze umysł ego posiłkuje się etykietami. Etykiety nie są potrzebne i to nazewnictwo dla naszego bycia, tak? Nie jesteśmy, nie jesteś redaktorem 24 na dobę.
1: Nie jestem.
2: Nie jesteś, prawda? Tak jak ja, nie wiem, nie byłam coachem, nie jestem coachem, nie będę coachem. Tych ról jest bardzo dużo, tych funkcji jest dużo. I w momencie, kiedy, ale tak naprawdę to jest nasze ego, które oczekuje tej etykiety, żeby od razu się ustawić, bo wtedy czuję ulgę i czuję, okej, kontroluję sytuację, bo znam, tak? Czyli możesz mnie nie znać, możesz mnie nie widzieć, ale jeżeli dostaniesz informację, ona jest dziennikarką, ona jest coachem, ona jest modelką, do tego od razu głowa podsyła ci całą listę informacji o tej osobie, nic o niej nie wiedząc, tylko i wyłącznie na podstawie tej etykiety.
1: Czyli chciałabyś w pewien sposób, by ludzie bardziej kojarzyli, zakładam czysto hipotetycznie z perspektywy zawodowej, no bo w takich rolach też jesteś, żeby ludzie kojarzyli ciebie bardziej z imienia i nazwiska i wiedzieli, jaka wartość dodana za tym podąża? Czy to jest trochę tak, że w zależności od potrzeby potrafisz siebie też osadzić w danej sytuacji? Bo to, że jesteś multiinstrumentalna, to ja wiem, czytałem, sprawdzałem, słuchałem i usłyszałem. Natomiast z perspektywy tego, jak docierasz do ludzi i jak ludzie na ciebie trafiają, bo jakoś się to dzieje.
2: Trafiają zazwyczaj poprzez etykiety. Natomiast to jest ten pierwszy kontakt. Drugi kontakt, mam wrażenie, że już jest z miejsca, z którego mówię. Dla mnie to ten koncept, ta perspektywa właśnie miejsca, ludzie nie rozumieją tego czasami, jak ja zaczynam mówić, z jakiego miejsca coś robisz, albo z jakiego miejsca coś mówisz, albo z jakiego miejsca podjąłeś jakąś decyzję, to najpierw jest takie, ale w ogóle o czym ona do mnie mówi? No jak to z jakiego? No z krzesełka, tak? Ze studia, z domu. A ja mówię o tym naszym wewnętrznym miejscu. Czy mówię z miejsca lęku, czy mówię z miejsca miłości, czy mówię z miejsca eksperta, czy mówię z miejsca nauczyciela, czy mówię z miejsca kogoś, kto się dzieli swoim doświadczeniem, czy kogoś, kto chce osiągnąć jakiś konkretny efekt u drugiej osoby. I dla mnie to jest dużo ważniejsze. I ja wiem, że słuchacz, czy widz, czy uczeń nie potrzebuje tego wiedzieć. Natomiast jeżeli ja po mojej stronie mam jasność, z jakiego miejsca ja mówię, to wtedy wszystko jedno, czy w danym momencie będę matką, coachem, partnerką, szefową. To, co jest wspólne, to nie ta etykieta, tylko to miejsce. Pewne jakości, które są dla mnie istotne, którymi się dzielę, którymi chcę obdarzać w jakiś sposób.
1: O tym obdarzaniu, ale też i o obfitości, która za tym idzie, będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. To jest audycja zza kulis, naprzeciwko mnie Maja Ori. Wracamy do Was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Maja Ori razem ze mną w studiu i choć jest to rozmowa spokojna, stabilna i idzie w kierunku tego, byśmy mogli porozmawiać szeroko, to bardzo krótko i bardzo mało czasu mamy dzisiaj w audycji, dlatego pokrótce zapytam Ciebie jeszcze, póki jesteśmy na antenie, a później zapraszamy oczywiście do naszego podcastu. Maju, kiedy trafia ktoś na Ciebie, na swojej drodze, to jakie pytanie albo jaka wizja, albo jaki charakter spotkanie najczęściej przyjmuje?
2: Bardzo często jest to najpierw wkurzenie.
1: Okay.
2: Wielokrotnie słyszałam od moich klientek, że najpierw mnie odrzuciły. Co ta baba gada? Co za bzdury ona opowiada?
1: Potrafiały na ciebie z pozycji tego, że oczekiwały właśnie, że dasz im pewnego rodzaju tą metkę, o której wcześniej rozmawialiśmy, że ty będziesz taka i taka i one dzięki temu dostaną to i to? Czy jak to wygląda?
2: Nie, mówię na przykład o jak znajdowały mnie na, w mediach społecznościowych, najczęściej na YouTubie, tak? Jak trafiały na moje nagranie. To moja perspektywa zazwyczaj uderzała i rozwalała jakąś wizję świata i wizję siebie, jaką one miały, na przykład o sobie jako kobiecie, o sobie jako matce. Jest coś takiego ciekawego, że nawet jeżeli ta wizja siebie, nawet jeżeli ona nie jest dla nas wspierająca, to my jej bronimy podświadomie, bo my się z nią identyfikujemy i nie pozwolimy jej sobie tak łatwo zabrać, okraść się z niej. Nagle ja mówiąca coś innego, mówiąca, nie wiem, o kobiecości, o odpowiedzialności kobiet, o tym, że mężczyźni to nie są świnie. Czyli tak naprawdę obdzierałam je z pewnych stereotypów, ale przez to obdzierałam je z pewnych elementów struktury, na której było zbudowane ich narracja. Tak? Narracja życia, narracja historii życiowych, narracja relacji. Więc to powodowało bunt, to powodowało odrzucenie. Potem było jakieś poczucie, że okej, a może to rzeczywiście jest inaczej, a może jest wyjście z tego z tej mojej niewoli nieświadomej. I wtedy było zanurzanie w tym, co mówię. I ta perspektywa, którą ja się dzielę, ona zwraca poczucie odpowiedzialności, jednocześnie zdejmuje nadodpowiedzialność.
1: Czy w takim razie do ciebie najczęściej trafiają osoby, które są wypalone zawodowo, nie mają pomysłu na siebie, czy z jakimi emocjami najczęściej pracujesz?
2: To się zmienia, wiesz, bo ja się zmieniam się i przez ostatnie 8 lat identyfikowałam się, miałam etykietę coacha relacji, więc osoby, które przychodziły zawsze z tego rozdania relacyjnego.
1: Czyli coś nie układało się w związku i wtedy
2: tak, albo po rozpadzie, albo po zdradzie, albo po kryzysie, albo żeby w ogóle związek był, bo go nie było. Więc to były kobiety zawsze z tego rozdania, zawsze z tego obszaru, ale potem zawsze się okazywało, że relacje damsko-męskie to jest tylko papierek lakmusowy naszej relacji ze sobą. Więc ja się śmieję, że ja wykorzystywałam temat relacji damsko-męskich jako przynętę dla kobiet, bo to jest temat ważny, to jest temat, który chętnie inwestują swój czas, swoje pieniądze. Ale jak przychodziły, to co dostawały, to było dużo szersze i dużo głębsze i dotyczyło tak naprawdę relacji ze sobą. Mało kto chce zainwestować czas i pieniądze w siebie, ale bardzo chętnie inwestujemy czas i pieniądze w super związek, super biznes, tak, w super ciało. Cokolwiek tam może, ale nie w siebie tak wewnętrznie. W związku z tym dla mnie to była taka zawsze przynęta, te relacje damsko-męskie. Dzisiaj, ponieważ przeszłam jakby też swoją drogę związaną z rozwojem świadomości, nie chcę używać tego słowa przebudzenie, bo to jest kolejna etykieta, która raczej ostatnio ogranicza, aniżeli coś otwiera. Więc w momencie, kiedy zaczęłam mówić o tym i dzielić się tą perspektywą, na przykład o rozpadzie, właśnie o tej integracji, o tym, co się dzieje, kiedy dochodzimy do ściany, co się dzieje, kiedy czuję, że moje życie już nie pasuje do mnie, tak? Co się dzieje, kiedy łapiemy doła w rozpadzie i myślimy, że to depresja. To jest duża różnica między jednym a drugim. Więc ostatnio dużo więcej osób przychodzi, i co ciekawe, mężczyzn również, którzy odnajdują w tym, co ja mówię, swoją aktualną sytuację, swoje wątpliwości, swoje... Często to pytanie, które sobie wewnętrznie zadajemy, a boimy się zadać na zewnątrz, co jest ze mną nie tak i czy nie zwariowałem, że nagle chcę rzucić to moje życie aktualne, które niby działa, tak? Chociażby to.
1: O tym wszystkim będziemy rozmawiali dalej w podcaście Zza Kulis. Ja tobie pięknie dziękuję za audycję. Moją gościnią była Maja Ori. Bardzo serdecznie ci dziękuję. A was zapraszamy w tej chwili do tego, byście nas dalej słuchali. Zza Kulis dostępne na platformach streamingowych. Kłaniam się nisko, Max Ber. I jak zawsze zapraszam za tydzień. Tej jesieni jesteśmy oczywiście razem. Good night, good luck. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą. PL.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
4: Jak najczęściej.
5: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

the rain comes down like tears, like tears.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: House Radio. This is I Am House.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.